0: Jeszcze chusta, chusta, chusta, mogę do tam. Jak chodtam, chodtam, chodtam, dyskę ci go tłusta, mogę mu tam, mogę mu tam.
1: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.